Papa, wiem ci konik syć basena, mazem do wizaje, pasem do kaštera, bonite o toj škola.